0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Let's go, girls.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: środa, 15 lipca w kalendarzu, godzina 6, czas na wiadomości o poranku.
1: Bliski Wschód na krawędzi kolejnej eskalacji. Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie oraz zapowiada, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta. Teheran grozi też zablokowaniem kolejnych szlaków eksportu ropy i gazu. Na razie tych informacji nie potwierdziła strona amerykańska. Dowództwo centralne USA poinformowało z kolei, że amerykańskie myśliwce, drony i okręty użyły precyzyjnej amunicji przeciwko irańskim instalacjom rakietowym i dronowym. Według Centcomu celem było ograniczenie zdolności Teheranu do ataków na statki w cieśninie Ormuz. Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca, przypomnijmy, a tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta, wraz z nim ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc droższe tankowanie. Co musi się w takim razie stać, by rząd powrócił do pakietu CPN? O tym Igor Skrzypek.
2: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych, tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
1: Rekordowa liczba uczelni uruchomi od października kierunek lekarski. Medycynę będzie można studiować już na 39 uczelniach w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia, przypomnijmy, zwiększyło limit miejsc do prawie 11 tysięcy, czyli o około 300 więcej niż obecnie. Eksperci ostrzegają jednak, że sama liczba absolwentów może nie rozwiązać problemu braków kadrowych w szpitalach.
3: Specjaliści zwracają uwagę, że rosnąca liczba nowych studentów medycyny przełoży się na większą liczbę lekarzy gotowych do pracy dopiero za najwcześniej kilka lat. Dr Maria Libura komentuje, że nie będziemy teraz kształcić więcej lekarzy w Polsce, dopóki nie będzie niezbędnych warunków.
4: I limity podyktowane są zdolnością szpitali klinicznych do absorpcji liczby studentów. To nie jest tak, że każdy szpital jest gotowy kształcić.
0: Jak maluje nam się sytuacja pogodowa od samego rana? Sprawdzamy już teraz. W Toruniu na razie na termometrach około 14-15 stopni. Nieco chłodniej niż to było wczoraj. Towarzyszą nam chmury, jednak w ciągu dnia powinno pojawić się już nieco więcej słońca. No i słonecznie oraz ciepło. Tak powinno być w dalszej części dnia, do 25-26 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach. Dzień dobry, jeszcze tak powoli rozkręcamy się, nieco ciszej, nie będę może krzyczała od samego rana, w końcu już środa, zbliżamy się powoli do tych najlepszych dni tygodnia, no ale środa też jest niczego sobie. Sibyl, Wonderland, już teraz od tego zaczynamy nasz poranek.

jeżeli chcielibyście kogoś obudzić, a skończyły się już wszystkie sposoby, budzik nie działa, szklanka zimnej wody także, no to po prostu zróbcie głośniej. W radiu gra Budzimy, jak i dodajemy nieco słońca dzięki hitom pełnym słońca, a już za chwilę także obudzimy was życzeniami, bo sprawdzimy, kto obchodzi dzisiaj imieniny.

0: w rytmie środowego poranka. Lecimy w stronę naszego kalendarza. Dzisiaj 15 dzień lipca. Imieniny Henryka, Włodzimierza, Dawida, Roxany i Bonaventury. Najlepszego, najlepszego w dzień bez telefonu komórkowego. Akurat nawet tak zarymowałam. Mamy także Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Często te umiejętności są w telefonie, ale widzicie, dzisiaj można się wykazać i pokazać te pozatelefoniczne. Ciekawa jestem, kto najdłużej wytrzyma. Młodzież czy rodzice?
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Śląskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Tak się można budzić, wakacyjne rano i dobrze. Dobre wieści mam także dla kierowców podróżujących na trasie Toruń-Włocławek, ponieważ już niedługo będą powody do zadowolenia. Autostrada A1 ma na tym odcinku zostać poszerzona o trzeci pas ruchu. Chodzi o około 35 km trasy między węzłami Toruń-Południe i Włocławek-Północ. Obecnie trwają przygotowania i starania o decyzję środowiskową. Drogowcy tłumaczą, że dodatkowy pas ma usprawnić ruch, zwiększyć bezpieczeństwo, przygotować trasę na większe natężenie samochodów w przyszłości. Między innymi dzieje się to w związku z planowaną trasą S10, czyli za kilka lat na A1 będzie trochę więcej miejsca. Zupełnie jak w łóżku o poranku, kiedy partner lub partnerka wstanie do pracy, a my mamy jeszcze to pół godzinki na wylegiwanie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

lubimy tak grać, żeby nie zasypiać. Wręcz przeciwnie, budzimy się na środę. Milky, Just the Way You Are. A skoro już o śnie mowa, no to ona jest ze snu. Taki kawałek pojawi się jeszcze na naszej antenie do godziny 7:00.

0: sprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
11: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Gramy od samego rana, jednak emocje po wczorajszym mundialowym meczu jeszcze w nas są żywe. Muszę przyznać, sama zerknęłam sobie nie tylko na mecz, ale również na komentarze po meczu, ponieważ Hiszpania zaskakująco dla wielu wygrała. Komentarze, które pojawiły się w sieci, to proszę bardzo, taka Hiszpania jak dziś to mistrz świata. Francuzi graliby jeszcze ze 2 godziny i przy takiej Hiszpanii nic by nie strzelili. No to zobaczymy, jak Hiszpania poradzi sobie w finale, bo już awansowali. 2-0 wynikiem skończył się wczorajszy mecz. Dzisiaj Anglia-Argentyna. Zobaczymy, kto jako drugi awansuje do finału mundialu, który, przypomnijmy, już w najbliższą niedzielę, 19 lipca.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Poranek z hitami pełnymi słońca, dobrym nastawieniem i oczywiście dobrą energią z kosmosu. To wam zapewniam od samego rana i po siódmej także sprawdzimy dokładnie horoskop dla wszystkich ciekawych. Także w drodze do pracy albo może w drodze do kuchni po pierwszą kawę. Zapraszam już teraz, a za chwilę raport i prognoza pogody w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
2: Po reklamie.
0: Już środa, 15 dzień lipca w kalendarzu, godzina 7 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
10: Marta Malerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport, zapraszam. Powoli dobiega końca remont stadionu miejskiego, który objął większy zakres prac niż pierwotnie planowano. Inwestycja zakończy się najprawdopodobniej w sierpniu, jednak dokładny termin oddania zależy od pogody.
11: Zrobione już jest bardzo dużo. Wykonawca położył, myślę, już 90% nawierzchni Mondo. Ona jest przyklejona. Przed wykonawcą tak naprawdę mycie, malowanie i kończenie robót. Także jak na razie Tamex jest nieco przed harmonogramem wykonania tych robót do sierpnia, natomiast no, czekamy na to, co się wydarzy pogodowo, bo każdy deszcz to jest wstrzymanie prac, dlatego że po prostu wilgotnego nie można kleić.
10: Mówił Tomasz Górzyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu. Zmieniamy temat. Ruszyły prace remontowe w toruńskiej elektrociepłowni. PGE Toruń przygotowuje instalacje do kolejnego sezonu grzewczego. Mieszkańców w związku z tym czekają dzisiaj utrudnienia. Od 9 do 17 nie będzie ciepłej wody we wschodniej i centralnej części Torunia. Między innymi na Rubinkowie, Skarpie, Jarze, Jakubskim Przedmieściu, Starówce czy Chełmińskim Przedmieściu. Drugi etap remontu odbędzie się w sierpniu.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Rząd wziął się za nieuczciwych wynajmujących. Przyjął projekt przepisów, które mają ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Wprowadzony zostanie centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Takie miejsca muszą mieć swój regulamin.
2: Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w tych różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, no postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
10: Mówił wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: To jest raport sportowy, zapraszam. Hiszpania weszła do finału piłkarskiego mundialu. Wczoraj pokonała Francję 2-0. To była kompletna dominacja Hiszpanów. Francja więc nie powtórzy wyniku z dwóch poprzednich mundiali, gdy dotarli do finału. Rywala w bezpośredniej walce o złoto i mistrzostw świata Hiszpanie poznają dzisiaj. W grze pozostały już tylko broniąca tytułu Argentyna, a także Anglia. Te drużyny zmierzą się dzisiaj ze sobą o godzinie 21:00. Wczoraj Robert Lewandowski zaprezentowany został oficjalnie przez Chicago Fire. Nasz napastnik po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami, a później spotkał się z dziennikarzami. Więcej o tym będziemy mówić w kolejnym raporcie sportowym.
13: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: Dziś w Toruniu znowu ma być bardzo ciepło, nawet do 26 albo 27 stopni Celsjusza. Do południa na niebie sporo chmur, ale później coraz więcej przejaśnień. Środa w Toruniu upłynie nam bez opadów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Najważniejsze informacje o poranku za nami, a przed nami muzyczne doznania oraz hity pełne słońca, choć ten kolejny, który już za chwilę, ma więcej deszczu aniżeli słońca. When the rains begins to fall i oby nie była to zła wróżba, niech może popada czasem, ale tak spokojnie, tak żeby nic nie zalewało. Oliwia Ciszewska, tak wchodzimy w godzinę 8:00. Zapraszam, gramy.

0: Bo my po prostu lubimy kawałki, które już znamy i kojarzymy. To nie Blue Monday, to How Does It Feel i Dub Dogs. Odświeżona wersja, która już teraz króluje na naszych playlistach. A co jeszcze króluje o tej godzinie, to oczywiście horoskop. Przechodzimy do tego, co magiczne. Środa w horoskopie przynosi nam idealny dzień na ludzkie życzliwości, moi drodzy. A to wszystko dzięki dzisiejszemu księżycowi w znaku lwa. Serdecznościami radzę wymieniać się od samego rana. Wtedy dobrą środę mamy jak w banku. Dobrą passę może też mieć dzisiaj zodiakalny strzelec, jednak musi on najpierw zadbać o równowagę między pracą a przyjemnościami. Koziorożec z kolei będzie dziś nieco roztargniony. Postarajcie się sprawdzać wszystko dwa razy, a uda się przebrnąć przez tę środę bez wpadek.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

idę rano i dobrze. Sporo od samego rana wspominamy w naszych serwisach sportowych o mundialu. Oczywiście, bo ten jeszcze trwa do niedzieli. Potem będzie może nieco spokojniej. No ale skoro jeszcze mundialowy temat trwa, to musimy wrócić do gwiazdy norweskiej drużyny, która niestety odpadła. Erlinga Haalanda, który to wrócił z mundialu do siebie. No i wrócił z dość nietypowymi pamiątkami. Piłkarz został sfotografowany na lotnisku norweskim z kolekcją luksusowych torebek wartą blisko 500 000 złotych, ale to nie wszystko i nie one przyciągnęły największą uwagę. Wśród bagaży znalazł się także wypchany szop z USA. Ciekawa jestem tylko, co powiedział na odprawie celnej, kiedy zapytano, czy ma pan coś do zgłoszenia.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3900.

0: konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosza Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec 1, Polna 4.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. klinikagruszka.com.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Horacio Loco, takie hity pełne słońca od samego rana. Budzimy cały Toruń. No i jeszcze raz powtórzę ważną informację dla tych, którzy być może jakimś cudem nie słyszeli. Dziś od godziny 9 do 17 będą przerwy w dostawie ciepłej wody na wielu toruńskich osiedlach. Na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jar, Starówka, Jakubskie Przedmieście, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście, a także Osiedle Tysiąclecia. W godzinach 9-17 może być problem z dostarczaniem ciepłej wody, a to wszystko przez prace remontowe w elektrociepłowni. No to trochę ciepła życzę Wam z naszych hitów pełnych słońca. Jeżeli ciepła kąpiel Wam się marzy, to jeszcze teraz o poranku albo dopiero po 17.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: tutaj zdecydowanie sam tytuł piosenki nie oddaje klimatu. Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta już teraz rozgrzali nas na antenie Radia Gra. A kto jeszcze do nas dołączy przed godziną 8, to między innymi takie klasyki jak grupa Roxette, ale będzie także coś po polsku. Maciej Maleńczuk pojawi się ze swoją ostatnią nocką o poranku.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub 40%.

0: ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.

0: Opel Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus. Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
3: Dziś w Toruniu znowu ma być bardzo ciepło, nawet do 26 albo 27 stopni Celsjusza. Do południa na niebie sporo chmur, ale później coraz więcej przejaśnień. Środa w Toruniu upłynie nam bez opadów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: wakacyjne rano i dobrze. Mam nadzieję, że o poranku wszystko wam się udaje. Śniadanie zjedzone, kawa wypita, szklanka wody także. Pamiętajcie o tym szczególnie. No i można lecieć spokojnie do pracy. No, chyba, że ktoś już jest w pracy. Jeżeli możecie sobie pospacerować po Toruniu, to zachęcam was do oglądania nowych murali, które ostatnio pojawiły się przy okazji drugiej edycji Festiwalu Łopot. Nowe anielskie murale pojawiły się na Chełmińskim Przedmieściu, na Bielawach, na Starówce, na Rudaku, na Rubinkowie, także wypatrujcie coś nowego. Zawsze będzie to temat anielski, no ale w różnym rozumieniu, ponieważ różni artyści przyjechali i zostawili kawałek siebie na naszych toruńskich ścianach.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Powoli już zbliżamy się do godziny 8. Mam nadzieję, że dotarliście tam, gdzie dotrzeć mieliście. My również zbliżamy się do raportu oraz prognozy pogody, a po nich jeszcze więcej hitów pełnych słońca. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
8: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
9: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
10: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
2: Po reklamie.
0: Czwartkowy poranek i godzina 8 na zegarach. Pora na kolejny raport Radia Gra.
11: Marta Łanerowska, witam o poranku i zapraszam. Na początek temat edukacyjny. Ogłoszono listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny. Początkowo w placówkach prowadzonych przez miasto przygotowano dokładnie 2880 miejsc. Ze względu na duże zainteresowanie prezydent podjął decyzję o ich zwiększeniu do 2939. Uruchomiono 93 oddziały w klasach pierwszych. Na tym etapie rekrutacji zakwalifikowano 2745 osób. Pamiętajmy, że mówimy cały czas o szkołach ponadpodstawowych i trzeba też pamiętać, że należy potwierdzić wolę podjęcia nauki. Na to macie czas do 17 lipca, czyli do piątku do godziny 15. W najbliższych dniach termometry mogą wskazać nawet do 31 stopni Celsjusza. Jeżeli planujecie wypoczynek nad wodą, warto wybrać bezpieczne kąpieliska. Kujawska Pomorski Urząd Wojewódzki wraz z WOPR-em przygotował oficjalny wykaz strzeżonych plaż w regionie. Przyjrzała się mu nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: W regionie działa blisko 40 strzeżonych kąpielisk. Jeśli chodzi o powiat toruński, to urzędnicy wymieniają 3 plaże. W Józefowie, Kamionkach Małych i Chełmży. Tam ratownicy działają zazwyczaj od 10 do 18. Warto też dodać, że gmina Obrowo przygotowała miejsce do bezpiecznego wypoczynku. Od tego sezonu ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających na plaży w Osieku nad Wisłą.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Teraz prześledzimy najnowsze raporty dotyczące rynku nieruchomości. Ceny za metr kwadratowy w niektórych miejscach mogą szokować. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika, że pod tym względem króluje Zakopane. Za metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego zapłacimy średnio blisko 35 tysięcy złotych. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich. Sopot ponad 26 tysięcy za metr kwadratowy. Świnoujście ponad 25 tysięcy, a jeśli chodzi o miejscowości górskie, to wśród tych najdroższych mamy Kościelisko i Białkę Tatrzańską.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Robert Lewandowski został zaprezentowany oficjalnie przez Chicago Fire. Nasz napastnik wczoraj po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami, później spotkał się z dziennikarzami. Duże zainteresowanie mediów Lewandowskim, a on sam gotowy na nowy rozdział swojej kariery.
13: Mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu. Mam nadzieję, że też dla licznego grona Polaków to też będzie fajna rzecz i też liczę na to, że gdzieś coraz więcej ludzi będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, całą drużynę.
11: Podkreślał nowy napastnik drużyny strażaków. A na mundialu dziś o finał o godzinie 21:00 zagrają Argentyna z Anglią.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
11: Przed nami bardzo ciepły, słoneczny i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście, a w najcieplejszym momencie dnia może być nawet do 27 stopni Celsjusza. Ani dziś, ani jutro w Toruniu nie powinno padać.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salon snu.pl.
0: Bardzo przyjemnie mija nam ten środowy poranek już po 8:00 i po kolejnej dawce najświeższych informacji. A za chwilę muzyczna pobudka dalej z Michaelem Jacksonem. Smooth Criminal, Oliwia Ciszewska. Zapraszam, gramy.

0: Jak to się przyjęło w naszej redakcji, mundialowa Shakira. To po prostu daj na antenie Radia Gra. A skoro już mówimy o tym mundialu, który powoli się będzie kończył w tym tygodniu, to zerknęłam sobie jeszcze na najważniejsze sprawy, czyli finanse. Za sam awans do półfinału drużyny, proszę bardzo, zarobiły już 27 milionów dolarów. Zwycięzca wczorajszego i dzisiejszego, w sumie półfinałowego meczu, dostanie dodatkowo 6 milionów dolarów. Robi się już ładna sumka, a tutaj proszę, jeszcze takie informacje, że nawet przegrana drużyna będzie miała szansę na 2 miliony, to oczywiście w meczu o trzecie miejsce. No i najważniejsze kwoty na koniec, bo wiecie, tak dopiero budowałam napięcie, zdobywca drugiego miejsca zainkasuje 33 miliony dolarów, a mistrzowie otrzymają 50 milionów dolarów. To tak skromnie do tego pucharu i tytułu Mistrza Świata w piłce nożnej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Grzegorz Chyży o poranku. Gramy dalej, hity pełne słońca. Tymczasem przeczytałam, że ruszył program E5, w ramach którego do końca roku 8 tysięcy seniorów weźmie udział w bezpłatnych szkoleniach z obsługi internetu. Zajęcia odbywają się m.in. w sanatoriach, w klubach seniora, w domach kultury, więc tam, gdzie seniorzy z reguły się spotykają, uczestnicy nauczą się korzystać z poczty elektronicznej, komunikatorów, e-usług, a przede wszystkim poznają sposoby na unikanie internetowych oszustów. No a sama nazwa programu E5 wiadomo, z czym nam się kojarzy. No z imprezami. Tyle, że teraz zamiast podrywać na parkiecie, wasza babcia będzie mogła to robić skutecznie przez internet.

0: 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
9: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
11: Bo w Media Expert
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: dobry poranek w całym Toruniu, tylko dzięki radiu gra na 88,8 FM. Tutaj nas słuchajcie, ale mam dla was jeszcze taką propozycję, co jeszcze warto śledzić, to nowy kanał Drogowy Toruń, który pojawił się w aplikacji WhatsApp. Można dzięki temu dostawać świeże informacje od naszych drogowców o tym, co się dzieje na drogach, jakie remonty się szykują, jakie awarie są aktualnie naprawiane. Także jeżeli jeszcze nie obserwujecie, to na Facebooku Drogowy Toruń, a na WhatsAppie również kanał Drogowy Toruń. Musicie znaleźć link na Facebooku, tak będzie najłatwiej. No i jeżeli nie brakuje wam powiadomień na telefonie, no to będzie takie dodatkowe, ale przynajmniej wiadomości, które dostaniemy, będą naprawdę przydatne.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Run Run River to nowy kawałek Davida Guetty, który po raz kolejny pojawia się w tym poranku, ale lubimy także nasze radiowe klasyki. Bon Jovi to jeszcze pojawi się przed godziną 9:00. Zostańcie z nami, bo także pogramy sobie coś bardziej wakacyjnego, pośpiewamy sobie o Barcelonie.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit. Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
15: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
16: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
17: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
15: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
21: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
23: Przed nami bardzo ciepły, słoneczny i przyjemny pogodowo dzień w naszym mieście, a w najcieplejszym momencie dnia może być nawet do 27 stopni Celsjusza. Ani dziś, ani jutro w Toruniu nie powinno padać. stopni Celsjusza. Ani dziś, ani jutro w Toruniu nie powinno padać.

0: Dobry poranek jest przede wszystkim wtedy, kiedy możemy spokojnie wypić kawę i wymienić się ploteczkami ze świata. No to mam taką jedną dla was, bo kochacie, tak jak ja, polski show biznes. Marcin Dorociński, nasz wspaniały aktor, znowu podbija Hollywood. Pojawi się w filmie Katastrofa w duecie u boku takich gwiazd jak Ryan Reynolds, Kenneth Branagh. Tym razem zobaczymy go w szpiegowskiej historii osadzonej w czasach zimnej wojny, gdzie wcieli się w postać Aleksandra Volkova. No oczywiście. Wygląda też na to, że amerykańscy aktorzy mają nie tylko konkurencję na planie, ale też myślę, że przed lustrem. No bo z takim wyglądem pan Dorociński może spokojnie zagrać agenta, który nie potrzebuje żadnych gadżetów. Wystarczy spojrzenie i już połowa Hollywood straci pewność siebie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Na krótko przed godziną dziewiątą przypomnę, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień bez telefonu, więc mam nadzieję, że spędzicie go z radiem tak bezpiecznie, nic wam nie klika, nic nie każe scrollować, możemy tylko wspólnie słuchać najświeższych informacji oraz muzyki, a informacje oczywiście w naszym raporcie już o dziewiątej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów.

0: -40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do -40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Po reklamie.
10: Jest to dobry czas, żeby zrobić głośniej. Godzina 9 wybiła, raport Radia Gra przed nami.
11: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Policjanci z regionu przypominają, aby w trakcie wakacji nie zapominać o bezpieczeństwie, o rozsądku i rozwadze, zarówno na drodze, nad wodą, ale także w internecie.
12: Zwracamy szczególną uwagę na przypominanie zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym wszystkich zasad dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa, zarówno związanego z wypoczynkiem nad wodą, na terenach nadbrzeżnych, nad morzem, w górach, w lesie, ale także o zachowaniu bezpieczeństwa, poruszając się, przemieszczając trasami na wakacje. Uwrażliwiamy też tutaj osoby zarówno dorosłe, jak i młodzież na spędzanie czasu nie tylko na świeżym powietrzu, ale też w przestrzeni takiej internetowej, żeby zwracać uwagę na oszustów, którzy nie próżnują i nie patrzą na to, że jest to okres wakacyjny.
11: Mówiła starszy aspirant Zofia Wrzeszcz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Zmieniamy temat. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przedstawiciele 34 organizacji pozarządowych z naszego województwa odebrali umowy o dofinansowanie tzw. indywidualnych planów rozwoju. Łączna pula wsparcia z funduszy unijnych to 1 000 000 zł.
13: Finansujemy te dotacje z środków unijnych, a te środki unijne pozwalają nam na to, aby wspierać organizacje pozarządowe jako takie. Ich po prostu działalność bieżącą. My nie oczekujemy realizacji jakiegoś konkretnego przedsięwzięcia, na przykład zorganizowania jakiegoś wydarzenia sportowego, tylko oczekujemy, że organizacje się wzmocną, stworzą dobre podstawy prawne.
11: Mówił Piotr Całbecki, marszałek naszego województwa. Słuchacie raportu? Sporo dzieje się poza granicami naszego kraju. Nasila się konflikt na Bliskim Wschodzie. Amerykanie zaczęli kolejną serię ataków na Iran. Prezydent Donald Trump zagroził w wywiadzie dla Fox News, że jeśli kraj ten nie zacznie współpracować w przyszłym tygodniu, Amerykanie rozpoczną ataki na elektrownie i mosty w Iranie. Tymczasem Iran ogłasza ataki na amerykańskie cele w Kuwejcie i Bahrajnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
11: Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. W kolejnych godzinach na niebie ma się coraz bardziej przejaśniać, pojawiać się więcej słońca, a chmur ma być naprawdę niewiele. Nie powinno także padać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
10: To był piękny środowy poranek, nie zapomnę go nigdy. Oczywiście do jutra, bo jutro postaramy się być jeszcze lepsi, a w piątek to już w ogóle, moi drodzy. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo za dziś i do usłyszenia jutro z samego rana od 6:00. A teraz zostawiam Was z muzyką oraz Mariuszem Pucyło, który już szykuje się do startu.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, to Piasek i Robert Chojnacki, a ja tymczasem przeczytałem coś, co rano może się przydać, że wystarczy tylko pół łyżeczki kurkumy, żeby zamienić poranną kawę w potężny, naturalny eliksir zdrowia, który w dodatku przyspiesza walkę o płaski brzuch, no i dodaje nam energii z samego rana. Także, no, pędzimy do sklepu po kurkumę, a my tymczasem gramy dalej. Za chwilę Belinda Carlisle, Mariusz Pucyło, dzień dobry, zapraszam na naszą przedpołudniówkę do 13.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej. Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
7: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
8: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
9: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
10: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Najpierw cios z lewej, potem z prawej i zawodnik już się nie podniósł. Tak było mniej więcej we wczorajszym półfinałowym meczu na Mundialu Francja-Hiszpania. Także nie będzie powtórki sprzed 4 lat, chociaż się na to troszkę zapowiadało, że będzie mecz Francja-Argentyna. Francja odpadła, Hiszpania gra dalej. No a dzisiaj drugi półfinał o 21:00 Anglia-Argentyna. To też może być mordercze starcie. Dzisiaj 21:00 kolejny półfinał, a potem już tylko mecz o trzecie miejsce w sobotę i finał w niedzielę. Ale o 21:00, tak, z końcem tygodnia skończy się Mundial. Jeszcze zatęsknimy za meczami.
1: To jest Radio Gra.

0: W te wakacje to przez wiele dni mieliśmy barową pogodę, ale się poprawia. Szczegóły prognozy na dzisiaj już za chwilę, potem DJ Brave.
1: Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
1: W któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo...

0: biznes na dzień dobry, łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie. Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. W kolejnych godzinach na niebie ma się coraz bardziej przejaśniać, pojawiać się więcej słońca, a chmur ma być naprawdę niewiele. Nie powinno także padać.
3: To jest Radio Gra.

0: Specjaliści od takich pogodnych piosenek Madness i Our House w Radiu Gra. A w domu, w naszym domu może dzisiaj nie być ciepłej wody. Dzisiaj elektrociepłownia PGE Toruń rozpoczyna prace remontowe i dzisiaj 9 osiedli będzie pozbawione ciepłej wody. Do godziny 17 to osiedla na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie, Przedmieście, Jar, Starówka, Osiedle Młodych i Osiedle Tysiąclecia. Także jeżeli tam mieszkacie, a jesteście teraz w pracy, to nie ma co się spieszyć do domu. Ale do 17 obiecują się wyrobić. To pierwszy etap remontu, drugi będzie w sierpniu. Więcej wiadomości już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do 2 pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Po reklamie.
0: Co tam, panie, w polityce? I nie tylko. O tym teraz w raporcie o 10. Dołożymy też najnowszą prognozę pogody.
10: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Kaszownik zmieni się nie do poznania, zapowiada prezydent Torunia. Rekultywacja zbiornika i rewitalizacja jego otoczenia stają się faktem. Paweł Gulewski poinformował o podpisaniu wniosku o rozpoczęcie przetargu. Prace ruszą jeszcze w tym roku. Projekt obejmuje oczyszczenie i zwiększenie pojemności retencyjnej zbiornika, gruntowną renowację zieleni, budowę nowych pomostów, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, a także montaż oświetlenia i małej architektury. Wartość inwestycji to prawie 10 milionów złotych. Miasto pozyskało na ten cel ponad 6 milionów z funduszy unijnych. Więcej informacji na Gra FM. Zmieniamy temat. Powoli dobiega końca remont stadionu miejskiego, który objął większy zakres prac niż pierwotnie planowano. Inwestycja ma zakończyć się prawdopodobnie w sierpniu.
11: Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście ten czas, nie mamy wpływu na warunki atmosferyczne, więc ten czas po prostu zostanie zdecydowanie wydłużony, natomiast trzymamy kciuki, jak na razie prognozy są sprzyjające i to, co się dzieje wiosną, bo zima też była taka, jaka była i tutaj ciężko było z robotami, natomiast to, co się dzieje wiosną i latem tego roku, no, napawa nas optymizmem. Są jeszcze takie roboty obok stadionu, czyli ewentualnie układanie trawy sztucznej, gdzie wykonawca może te prace prowadzić w momencie, kiedy na przykład pada i nie może kleić monda albo nie będzie mógł malować linii.
10: Mówił Tomasz Górzyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy krytykuje rządową reformę systemu ochrony zdrowia. Dziś przed południem związkowcy zaprezentują swoje uwagi. Które konkretnie propozycje im się nie spodobały?
12: Najmocniejsza krytyka dotyczy propozycji wprowadzenia jednego górnego limitu zarobków lekarzy w całej Polsce. To ma być 240 zł za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Związek Zawodowy Lekarzy zaproponuje dzisiaj, by ta maksymalna kwota była inna, wyższa dla lekarzy, którzy wykonują specjalistyczne zabiegi, a inna dla tych, którzy na co dzień zajmują się prostszymi procedurami.
10: To był Michał Dobrołowicz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków na niebie pojawia się coraz więcej słońca i generalnie ma być to przeważnie słoneczny dzień i do tego bardzo ciepły, bo dzisiaj w Toruniu ma być nawet 27 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Dzień dobry po 10:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne słońca. Za chwilę porozmawiamy o mundialu, a teraz Dawid Podsiadło.

0: wywołujemy pogodę. Hity pełne słońca w Radiu Grato Garcia i Kalimba de Luna. Mundial trwa dzisiaj, drugi półfinał. Przypomnę, Anglia, Argentyna. W poprzednim mundialu grały 32 drużyny. Teraz mamy ich już 48 i dlatego to trwa i trwa, ale okazuje się, że to nie koniec. Gianni Infantino, czyli szef FIFA, zapowiedział, że ta organizacja rozważy poszerzenie Mistrzostw Świata w piłce nożnej o kolejne 16 krajów, czyli być może za 4 lata grać będą już 64 drużyny. No i tak sobie myślę, że to może być całkiem fajne, bo nasi będą mieć większą szansę, żeby zagrać w finałach. No bo przecież jak do finału wejdą 64 drużyny, to nasi na pewno się załapią, prawda?
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, hity pełne słońca w Radiu Gra i to wyraźnie słychać. Lato też widać w naszych ogródkach, ogrodach. Już mówiliśmy o głosowaniu w konkursie Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki, ale przypominamy także o konkursie, w którym mogą uczestniczyć wszyscy, którzy mają piękną zieleń wokół siebie, bo chodzi o ogrody, oddziałki i balkony, które można zgłaszać do konkursu na najpiękniejsze ogrody Torunia 2026. Jeżeli macie kogoś, kim możecie się pochwalić, jeżeli macie ogród, balkon, którym możecie się pochwalić, to warto się zgłosić, bo łączna pula nagród w tym roku wynosi 10 tysięcy złotych. No, warto, warto. Za chwilę pogoda, a potem Bruno Mars.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: roku. Biedronka.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzetunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Po reklamie.
10: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków na niebie pojawia się coraz więcej słońca i generalnie ma być to przeważnie słoneczny dzień i do tego bardzo ciepły, bo dzisiaj w Toruniu ma być nawet 27 stopni Celsjusza.
11: To jest Radio Gra.

0: Jeden z wielkich hitów lat 80. Daryl Hall, John Oates, Man Eater w Radiu Gra. A my sprawdźmy, co tam dzisiaj ciekawego w Toruniu, jak spędzić czas. Atrakcji jest co niemiara, warsztaty wypieku pierników, zaprasza Muzeum Toruńskiego Piernika. Mnóstwo aktywności do 18 w strefie młodzieżowej, zaprasza kulturalny hub bydgoskiego przedmieścia. A za chwilę o 12 Centrum Sztuki Współczesnej zaprasza na warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży pod hasłem Być jak Willy Wonka. Można też po prostu zostać w domu i fajnie spędzić czas z nami. W Radiu Gra za chwilę najnowszy raport, potem powrócą hity pełne słońca.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
11: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostyl.pl.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Po reklamie.
2: Dzisiaj mamy środę, to już 15 dzień lipca, na zegarach 12. Zapraszam na najnowsze wiadomości, czyli przed nami raport.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Wakacje to zdecydowanie czas wzmożonego ruchu na drogach. Wielu z Was wybiera się na letnie wyjazdy. Pamiętajmy jednak o tym, aby zachować rozsądek i rozwagę.
4: Podróżując, jadąc gdzieś dalej w podróż, przygotujmy się do tej podróży, ustalmy sobie trasę, ustalmy sobie przystanki. Kierowca nie może być zmęczony, musi być wypoczęty. Pamiętajmy o fotelikach dla dzieci. Od 3 czerwca weszły przepisy dotyczące zakładania kasków do 16 roku życia, czyli osoby, które będą jechać rowerem, hulajnogą elektryczną czy rowerem elektrycznym, muszą do 16 roku zakładać kaski. Oczywiście uczulamy i rowerzystów, i osoby, które jeżdżą na hulajnogach, aby te osoby uważały na pieszych.
3: Mówiła podkomisarz Agnieszka Bubień z toruńskiej komendy. Zmieniamy temat. Dziś wielu mieszkańców Torunia nie ma ciepłej wody. To mieszkańcy Rubinkowa, Skarpy, Jaru, Jakubskiego Przedmieścia, Starówki czy Chełmińskiego Przedmieścia. Tak może być do godziny 17, a jest to związane z pracami remontowymi, które ruszyły w toruńskiej elektrociepłowni. Tym samym PGE Toruń przygotowuje instalację do kolejnego sezonu grzewczego. Drugi etap remontu odbędzie się w sierpniu.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Teraz mamy najnowsze dane dotyczące inflacji. Średnie ceny towarów i usług w ciągu roku wzrosły o 2,5%. Największe zmiany dotyczą żywności, przede wszystkim warzyw.
6: Najmocniej wzrosły ceny takich produktów jak groch, bób czy fasola przez miesiąc aż o 77%. Ziemniaki, buraki, seler przez miesiąc poszły w górę o 53%, marchew o 10%, no ale od razu pocieszam, nie wszystko nam drożeje. Sezonowo potaniały nam na przykład jagody aż o 26%.
3: Informował Krzysztof Berenda. A w tej już drugiej części dnia w Toruniu zrobi się jeszcze cieplej, nawet do 27 stopni Celsjusza. Na niebie ma pojawić się zdecydowanie więcej słońca niż chmur i nie powinno padać. Generalnie najbliższy deszcz prognozowany jest na piątek.
2: Dzień bez telefonu komórkowego. Takie święto nam na dzisiaj wymyślili, oj, chyba trudno to będzie zrealizować. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie. Dzisiaj imieniny mają Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana i Bonaventura. Wszystkiego dobrego.

0: Tak brzmią hity pełne słońca w Radiu Gra. Pozdrawialiśmy już jubilatów. Przypomnę, dziś imieniny mają Henryk, Włodzimierz, Dawid, Roxana i Bonaventura. Pora na tych, którzy mają urodziny. Pozdrawiamy serdecznie. A tego dnia na świat przyszedł m.in. Rembrandt. To było dokładnie 420 lat temu. Jeden z najsłynniejszych malarzy w historii. A w roku 1956 urodził się Joe Satriani. Jeden z najlepszych gitarzystów w historii. Kończy dzisiaj 70. A osoby urodzone 15 lipca to ludzie pełni ciepła i wyobraźni, którzy łączą w sobie wrażliwość z uporem, podpowiada horoskop. Pozdrawiamy jeszcze raz, a za chwilę zagramy w prezencie.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Black or White, czarne czy białe, Michael Jackson. No być może śpiewał o sobie. Film o Michaelu, czyli ten obraz zatytułowany po prostu Michael, zarobił na całym świecie już ponad $1 miliard. A to jeszcze nie koniec i zarabiania na tym filmie i samego filmu, bo producenci zapowiadają kontynuację. Hity pełne słońca w Radiu Gra, teraz Topic i Becky G. W sam raz na wakacyjną środę.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: zima dookoła nas, śpiewał zespół Kombi. No, aż tak źle to nie jest, chociaż nie do końca jesteśmy zadowoleni z ostatnich wakacyjnych dni, ale dzisiaj w Toruniu już całkiem przyjemnie. Jutro ma być jeszcze cieplej, nawet 29, a może i 30 stopni. W piątek podobnie, chociaż może zagrzmieć. Prognoza na dzisiaj, już za chwilę, a potem też o pogodzie. It's Raining Men i Jerry Halliwell.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
9: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: A w tej już drugiej części dnia w Toruniu zrobi się jeszcze cieplej, nawet do 27 stopni Celsjusza. Na niebie ma pojawić się zdecydowanie więcej słońca niż chmur i nie powinno padać. Generalnie najbliższy deszcz prognozowany jest na piątek.
16: To jest Radio Gra.

0: i 12-12, 12 do 12, no to chyba akurat w Anglii, bo u nas to się niezupełnie zgadza. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Przypominam, że dzisiaj drugi półfinał mundialu. O 21:00 Anglia gra z Argentyną. Ja dzisiaj w studiu w koszulce z napisem England. Także wiadomo, komu będę kibicował, ale z wielką niepewnością. To będzie na pewno ciekawy mecz. A ja życzę ciekawego dnia i udanego popołudnia. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Słyszymy się jutro po 9:00.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
2: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
7: Środa, 15 lipca, jest 13 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
8: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. W najbliższych dniach termometry mogą wskazać w Toruniu nawet do 31 stopni Celsjusza. Jeżeli planujecie wypoczynek nad wodą, warto wybrać bezpieczne kąpieliska. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wraz z WOPR-em przygotował oficjalny wykaz strzeżonych plaż w regionie. O szczegółach nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: W regionie działa blisko 40 strzeżonych kąpielisk. Jeśli chodzi o powiat toruński, to urzędnicy wymieniają trzy plaże. W Józefowie, Kamionkach Małych i Chełmży. Tam ratownicy działają zazwyczaj od 10 do 18. Warto też dodać, że gmina Obrowo przygotowała miejsce do bezpiecznego wypoczynku. Od tego sezonu ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających na plaży w Osieku nad Wisłą.
8: Ale jeżeli chcecie wybrać się na przykład na basen, to przypominamy, że mini aquapark przy ulicy Halera, czyli obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jest do końca wakacji zamknięty.
10: Weszli już alpiniści i zaczyna się konserwacja konstrukcji dachu, więc jak tylko alpiniści skończą, zaraz potem wejdą malarze, będzie odświeżanie całej pozostałej części hali basenowej. No i koniec końców jeszcze zostaje nam przerwa technologiczna do wykonania, tak żeby bezpiecznie uruchomić basen, żeby ta pływalnia już była w pełni czynna od 1 września.
8: Mówił Tomasz Górzyński, dyrektor MOSiR-u.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Kiepskie informacje dla kierowców. Hurtowa cena litra benzyny 95 podskoczyła wczoraj aż o 14 groszy, a kolejne podwyżki są bardzo prawdopodobne. Czy przywrócenie rządowego pakietu CPN jest możliwe?
12: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
8: To był Igor Skrzypek. Przed nami przeważnie słoneczne i bardzo ciepłe godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 27 stopni Celsjusza. Dzisiaj w Toruniu bez opadów, jutro też, a jutro może być jeszcze cieplej, nawet do 29 stopni.
7: Wczoraj hiszpańska paella lepsza niż francuskie croissanty. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się późnym wieczorem. A już za chwilę przekonacie się, że w muzyce jest dużo słońca. Mariusz Składanowski, dzień dobry. Już za momencik Alvaro Soler, Milki, Rednecks i Happy Set, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra. Zaczynamy!

0: Happy Set w Radio Gra, zanim pójdę. No, zanim pójdę, to jeszcze sporo przed nami. W zasadzie to dopiero zaczynamy nasze wczesno-popołudniowe spotkanie. No i oczywiście także w oczekiwaniu na drugi półfinał tegorocznego mundialu, w którym Argentyna zmierzy się z Anglią. Czy wiecie, że Argentyna jeszcze nigdy nie przegrała pojedynku półfinałowego, a występowała w 30 roku ze Stanami Zjednoczonymi, w 86 pokonała Belgię, w 90 Włochy, w 2014 Holandię, w 2022 Chorwację. No dziś będzie znacznie trudniej. Zobaczymy, pożyjemy. A muzycznie już po przerwie Shuze, a później Drench Hill.
1: Reklama. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Drench Hill, Freed from Desire w Radio Gra, a teraz...
1: Nie ma, nie ma wody.
0: No zaraz, zaraz, nie ma tylko ciepłej wody i to jeszcze przez 3,5 godziny. Do 17 ze względu na prace modernizacyjne w elektrociepłowni mieszkańcy kilku toruńskich osiedli na Skarpie, Rubinkowie, Mokrym Jakubskim, Przedmieściu, Jarze, Starówce, osiedlo Młode, Chełmińskim, Przedmieściu oraz osiedlu Tysiąclecia nie będą mieli ciepłej wody. Ale te prace są niezbędne przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Kolejny etap prac już w sierpniu. A teraz w radiu gra Shakira. Daj, a później Aleksja. Ulala.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: reklama.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudryński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudryński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie. Przed nami przeważnie słoneczne i bardzo ciepłe godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 27 stopni Celsjusza. Dzisiaj w Toruniu bez opadów, jutro też, a jutro może być jeszcze cieplej, nawet do 29 stopni.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Bibi Rexa i Faithless New Religion w Radio Gram. Zaproponowaliśmy wam kolejny konkurs na naszym radiowym Facebooku, prosząc o podanie waszych niezapomnianych smaków z dzieciństwa, zwłaszcza z wakacji. Michał podał smak truskawek ze śmietaną i cukrem, Aneta smak ciepłego mleka od krówki w blaszanym kubku z rana, Michał za to świeże, dojrzałe owoce, maliny rwane prosto z krzaka, czy czereśnie prosto z drzewa. Zresztą tych czereśni było tu znacznie więcej. A jaki jest wasz niezapomniany smak? Napiszcie i powalczcie o nasz radiowy kubek. A już teraz w Radio Gra wspominamy Bonnie Tyler, If You Were a Woman.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
6: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
5: Możemy go zobaczyć?
6: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
5: Chcę zobaczyć wszystko!
6: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
2: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosę Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Po reklamie.
9: To środa, 15 lipca, w Radiu Gra o 14:00, czas na raport z Torunia, kraju i świata.
10: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam. Popołudniowy raport zaczynamy od przypomnienia o przerwie w dostawie ciepłej wody w Toruniu. PGE prowadzi pracę w elektrociepłowni, chodzi o przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego. To oznacza, że dzisiaj występują przerwy w dostawie ciepłej wody. Dotyczy to centralnej i wschodniej części miasta. To m.in. osiedla na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jary, Starówka, Osiedle Młodych, Chełmińskie Przedmieście oraz Osiedle Tysiąclecia. PGE Toruń zapowiada, że przerwa ma potrwać do godziny 17. Drugi etap pracy planowany jest na sierpień. O kolejnych wyłączeniach będziemy informować na naszej antenie.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Teraz zaglądamy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Tam przedstawiciele 34 organizacji pozarządowych z naszego regionu odebrali umowy o dofinansowanie tzw. indywidualnych planów rozwojowych. Łączna pula wsparcia w ramach programu unijnego w tym rozdaniu wyniesie 1 000 000 zł.
11: Będziemy starali się przeznaczyć na organizację pracy biura, żeby podnieść standard pracy naszych pracowników, a jednocześnie na szkolenia, sprzęty, co zdecydowanie ułatwi nam współpracę z naszymi beneficjentami. Działalność statutowa jest bardzo szeroka, ale no przede wszystkim to seniorzy, tak? Czyli starsze osoby, którymi opiekujemy się w ramach licznych programów.
10: Mówiła Mariola Chechłowska, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
10: 208 godzin miesięcznie, tyle maksymalnie chcą pracować medycy. Taką propozycję przedstawił dziś Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jakie argumenty pojawiły się za limitowaniem ich czasu pracy?
12: Przekonują, że praca miesięcznie przez 300 godzin, a to często zdarza się teraz, obniża jakość leczenia. Dopytywałem przewodniczącą ich związku zawodowego, Grażynę Cebulę-Kubat, jak wobec tego zapewnić dostęp do pomocy lekarza. Szefowa związku nie ma pomysłu i odpowiada, że to zadanie dla rządu.
10: Tyle Michał Dobrołowicz. Maksymalnie 26 stopni pokażą po południu termometry w Toruniu. Po pochmurnym poranku na niebie od kilku godzin więcej słońca i tak też ma być do końca dnia. Opady deszczu nie są na dzisiaj zapowiadane. Warunki biometeo są niekorzystne, wieje słaby wiatr. Jutro ma być jeszcze cieplej.
9: Już po 14:00. Dziś Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży oraz Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Coś mi się wydaje, że nie tylko u młodzieży, ale i dorosłych umiejętności odłożenia telefonu komórkowego są na wymarciu. W radio gra Another Talk To You, później Katy Perry, Hot and Cold i nasz kolejny wakacyjny temat.

0: Krzysztof Krawczyk i Goran Bregović, mój przyjacielu, a my przez całe te wakacje po przyjacielsku podpowiadamy wam, jak unikać wakacyjnych problemów, chociażby z rezerwacją noclegów w sieci. Tu, jak przypominają policjanci, warto zachować szczególną ostrożność, bo cyberprzestępcy stosują różne metody, by wyłudzić nasze dane lub po prostu pieniądze.
1: W okresie wakacyjnym warto zachować szczególną ostrożność podczas rezerwowania noclegów przez internet. Korzystajmy przede wszystkim ze sprawdzonych i zweryfikowanych portali. Zanim wpłacimy również zaliczkę, musimy się upewnić, czy wybrana kwatera rzeczywiście istnieje. Sprawdźmy również adres obiektu, jego lokalizację na mapie oraz opinie innych użytkowników, ponieważ zdarza się, że oszuści mogą podawać fikcyjne adresy. Dlatego podejrzanie niska cena lub presja na szybką wpłatę powinny wzbudzić naszą czujność.
0: Mówiła posterunkowa Wiktoria Florczak, a do tych porad jeszcze dzisiaj powrócimy.
2: Reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
13: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon,
16: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Kilka ciekawych propozycji na dzisiejsze popołudnie. Jeszcze do 17 w Ogrodzie Edukacji przy ulicy Żółkiewskiego 46 trwa festyn rodzinny dla rodzin z dziećmi. Wszystko to z okazji 35-lecia Fundacji Pomocy Samotnym Matkom, a w programie konkursy, animacje, dmuchańce, gry i rodzinna atmosfera. Zaglądamy także na baseny letnie Mosiru, jeśli chodzi o bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży za okazaniem legitymacji szkolnej, to we środę obowiązuje na basenie przy szosie bydgoskiej, ten otwarty do godziny 18. Zapowiadamy także kolejne z wydarzeń Metropolis Jazz Festival 30 lipca o 19 w CKK Jordanki. Nowoczesna twarz amerykańskiego jazzu, trębacz, kompozytor, producent, laureat 3 nagród Grammy, John Doversa Quartet.
0: Lato w mieście, tu nie ma nudy. Radio gra, hity, pełne słońca.

0: być nas na dobre.
1: Roxy Węgiel, dobrze jest jak jest. Można odnieść to do pogody, bo nadciąga kolejna fala upałów, a do nas nadciągają także kolejne wielkie hity od Depeche Mode czy Ray.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Biedronka.
1: Po reklamie. Maksymalnie 26 stopni pokażą po południu termometry w Toruniu. Po pochmurnym poranku na niebie od kilku godzin więcej słońca i tak też ma być do końca dnia. Opady deszczu nie są na dzisiaj zapowiadane. Warunki biometeo są niekorzystne, wieje słaby wiatr. Jutro ma być jeszcze cieplej.

0: Ray, where is my husband w Radio Gra? Choć trwa przerwa w rozgrywkach PGE Ekstraligi, to emocji żużlowych nie brakuje, także tych poza torem. Kibice wybrali właśnie najlepszą ósemkę 12 edycji konkursu Mi Startu Speedway Ekstraligi. Za nami pierwszy etap, w którym o głosy walczyło 38 podprowadzających z całego kraju. I uwaga, do finałowej rundy awansowały przedstawicielki 8 klubów, ale bezkonkurencyjna okazała się na tym etapie nasza torunianka Oliwia Ostrowska. 23-latka z toruńskiego klubu zdeklasowała konkurencję, zdobywając ponad 10% wszystkich oddanych głosów. Gratulujemy już teraz i życzymy ostatecznego sukcesu zarówno dla ciebie, jak i naszej drużyny.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
12: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
13: Po reklamie.
14: Jest 15, to środa, 15 lipca w Radiu Gra, czas na najświeższy raport.
15: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Szpitale w regionie pod lupą. Wczoraj marszałek województwa spotkał się z dyrektorami 7 szpitali podległych samorządowi. Uwaga była skupiona przede wszystkim na wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu, o którym zrobiło się głośno po zarzutach porozumienia rezydentów dotyczących możliwych braków kadrowych i problemów w organizacji pracy SOR-u. Piotr Cełbecki podkreślił jednak, że dotychczasowe kontrole nie wykazały uchybień. Obecnie w placówce trwają 4 kontrole prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wojewodę, rzecznika praw pacjenta oraz Państwową Inspekcję Pracy. Ostateczne wyniki poznamy jesienią.
16: To są wiadomości Radia Gra.
15: W dzisiejszych raportach przyglądamy się inwestycjom realizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu. Trwają m.in. remonty dwóch orlików przy Rydygiera i Gagarina, o czym mówi Tomasz Górzyński, dyrektor MOSIR-u.
17: Jeszcze 2 pozostaną do remontu ewentualnie w przyszłym roku. Oczywiście to jest kwestia pieniędzy ministerialnych, o które Wydział Sportu i Rekreacji wystąpi. Zmienia się nawierzchnia i poliuretanowa i trawa, zmienia się oświetlenie, będzie też wyremontowana część szatniowa, więc to jest taki zakres typowy dla tych orlików, tak jak program przewiduje.
15: A na Grę FM piszemy o remoncie stadionu miejskiego.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Rosalia, Franciszek, Gabriel i Bruno to imiona czworaczków, które 3 tygodnie temu przyszły na świat w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dzieci i ich mama czują się dobrze. To 10. czworaczki w 37-letniej historii łódzkiej placówki. Poprzednie narodziny czworaczków odbyły się w Łódzkim Instytucie 3 lata temu. Na ponad 140 tysięcy przyjętych tu porodów odnotowano ponad 4,5 tysiąca ciąż bliźniaczych, ponad 127 trojaczków i 2 porody pięcioraczków.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: Słuchacie raportu sportowego, a zaczynamy od Mundialu. Kto dołączy do Hiszpanii w finale? Dzisiaj poznamy drugiego finalistę piłkarskich Mistrzostw Świata. W Atlancie o 21:00 polskiego czasu Anglia zmierzy się z Argentyną. To będzie wyrównane spotkanie. W drodze do półfinału obie drużyny nie doznały porażki. Teraz Żużel KS Toruń kończy 9. rundę U24 Ekstraligi w Zielonej Górze na 3. miejscu z 24 punktami. Najlepiej pojechał Heiselberg, zdobył 11 punktów. Na 1. miejscu Wrocław, za nim Leszno. Zawody w Gorzowie zakończyły się zwycięstwem Częstochowy. A środa upłynie nam pod znakiem rywalizacji w ramach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Turnieje wystartują za 2 godziny w 2 miastach. To Poznań i Piła. W drugim mieście swoje umiejętności zaprezentują Torunianie.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur, Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Dzisiejsza temperatura maksymalna to 26 stopni. Jutro będzie jeszcze cieplej. Na toruńskim niebie teraz sporo słońca i trochę chmur. Do końca dnia nie powinno padać. Warunki biometeo są niekorzystne. W nocy niebo ma być bezchmurne. Na termometrach zobaczymy okolice 15 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: Już po 15 i kolejne wiadomości za niecałą godzinę. A to zainteresuje nie tylko tych, którzy mieszkają wokół Kaszownika, więc miejsca, które w Toruniu chyba widziało już wszystko od spacerów po zapomnienie. Prezydent ogłosił przetarg na rewitalizację. Czekamy na efekty. A muzycznie u nas już teraz Pitbull, a później David Guetta i Alok.

0: Golec Work jest raj gromi. Górą ty. A co zrobi, żebyśmy to my byli górą w starciu z wakacyjnymi oszustami? Dziś podpowiadaliśmy wam, jak zachowywać się, rezerwując nocleg w sieci. A co zrobić, kiedy już padniemy ofiarą takiego oszustwa?
1: W pierwszej kolejności skontaktujmy się z bankiem, aby zastrzec sobie własną kartę płatniczą lub podjąć próbę wstrzymania transakcji. Warto również zastrzec swój numer PESEL, co może zapobiec po prostu wykorzystywaniu naszych danych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Następnie należy jak najszybciej zgłosić sprawę w najbliższej jednostce policji, zabierając ze sobą wszelkie zgromadzone dowody, takie jak potwierdzenia przelewów, korespondencje czy również zrzuty ekranów.
0: Mówiła Posternukowa Wiktoria Florczak. Do tematu jeszcze powrócimy, a za chwilę Kungs, a później Michael Jackson.
2: Reklama.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec 1, Polna 4.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mamo, one latają wszędzie!
2: I mogą usiąść nawet na tobie.
3: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
14: masz. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
16: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: w Radiu Gra. ATB, you are not alone. Jeden sorry, aż cztery kontrole i mnóstwo pytań. Sytuacja na toruńskich Bielanach stała się gorącym tematem po zarzutach porozumienia rezydentów. Marszałek Piotr Całbecki uspokaja. Wstępne raporty nie wykazują uchybień, a dyrekcja szpitala kontruje statystykami. Codziennie dyżuruje dwóch specjalistów medycyny ratunkowej, a zespół liczy nawet 7 lekarzy. NFZ, wojewoda, rzecznik praw pacjenta i inspekcja pracy. Wszystkie te instytucje prześwietlają kolejny już dzień placówkę, ale wyniki dopiero w październiku. No tak, w ochronie zdrowia prawda bywa bardziej skomplikowana niż wyniki badań. Czekamy na ostateczną diagnozę.
1: Reklama. Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Karkówka bez kości 16,99 kg. Pomidor malinowy 3,99 kg. Mięso z indyka na kotlety 500 gramów 9,99 opakowanie. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
4: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje. Wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
1: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Dzisiejsza temperatura maksymalna to 26 stopni. Jutro będzie jeszcze cieplej. Na toruńskim niebie teraz sporo słońca i trochę chmur. Do końca dnia nie powinno padać. Warunki biometeo są niekorzystne. W nocy niebo ma być bezchmurne. Na termometrach zobaczymy okolice 15 stopni.
14: To jest Radio Gra.
15: Yes! It is not that funny.

0: Nie wiem, czy też tak macie, ale utwory Belinda Carlisle skojarzą mi się z wakacjami. A jakie macie skojarzenia, jeśli chodzi o smaki z dzieciństwa? O to pytaliśmy na naszym radiowym Facebooku. I tak na przykład Patrycja napisała: babciny biszkop z galaretką i truskawkami. Monika, że wakacyjny smak to kiełbaska z grilla. Grzegorz przypomina smak jabłek, papierówek. Oj, przyznaję, to też jeden z moich faworytów. Do tematu jeszcze powrócimy, a już za chwilę najświeższy raport Radia Gra o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
10: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
11: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzetunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
15: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
17: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: Polecam przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
1: Jest 16, słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport z kraju i ze świata.
2: Ulewa przyszła nad południową Wielkopolską. Strażacy interweniowali już ponad 40 razy i cały czas odbierają nowe zgłoszenia. Sytuacja jest najpoważniejsza w powiatach ostrowskim i kaliskim. W Ostrowie Wielkopolskim woda zalała ulice, chodniki, podziemny parking przy Urzędzie Miejskim. Strażacy są też wzywani do powalonych drzew. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Przemysław Czarnek pozostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zapewniają politycy tej partii. Były minister edukacji powiedział ostatnio w wywiadzie, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski. Tę wypowiedź skrytykował sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński, stwierdzając, że zajmie się tym kierownictwo partii. Na linii Jakub Rybski. Jakubie, czy w takim razie będą jakieś konsekwencje wobec Przemysława Czarnka?
3: Wszystko wskazuje na to, że skończy się jedynie na publicznym upomnieniu ze strony Jarosława Kaczyńskiego.
4: To jest dobry wpis, potrzebny wpis, który oczywiście jasno pokazuje, jakie są nasze cele, kierunki działania.
3: Mówił mi Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek po tej reprymendzie nie okazał skruchy i nie przeprosił za wypowiedzi o Ukrainie. Koalicja rządząca uważa, że to celowe polityczne działanie, aby zdobyć głosy Konfederacji.
5: Grają na różne elektoraty i wiedzą, że im się to po prostu rozłazi w szwag, w związku z tym próbują zagospodarować różne elektoraty.
3: Tak twierdzi Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. W PiSie sprawa Przemysława Czarnka jest już uznawana za zamkniętą.
2: A na polach pod Grunwaldem trwają przygotowania do wielkiej inscenizacji bitwy z 1410 roku. To też czas turniejów i średniowiecznego życia.
6: Co teraz obserwujemy?
7: Teraz obserwujemy turniej o srebrny miecz Grunwaldu.
6: Czyli tutaj nie tylko przygotowania do wielkiej inscenizacji, ale też prawdziwe średniowieczne życie.
7: Tak, prawdziwe średniowieczne życie, jak najbardziej, bo też musimy pamiętać, że by rycerz mógł dostać pracę u jakiegoś możnego pana, to właśnie mógł się wyróżnić na takim turnieju rycerskim. Na takim turnieju właśnie w Krakowie wyróżnił się nie kto inny jak Zawisza Czarny.
2: Mówił Jarosław Małecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: 24 stopnie na termometrach, warunki biometeo niekorzystne, słaby wiatr. Tak w skrócie przedstawia się prognoza pogody na środowy wieczór w Toruniu. Nocne niebo będzie bezchmurne, nie powinno padać. W czwartek ma być jeszcze cieplej. Maksymalne wskazania to 29 stopni Celsjusza, bez deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
1: Już chwila po 16:00 z pozdrowieniami dla tych, którzy na dziś mają już koniec pracy. No i oczywiście łączymy się w bólu z tymi, którzy jeszcze na to muszą poczekać. W tej godzinie kolejne wielkie hity, na początek chociażby I Money, Don't Be So Shy, ale będzie też specjalny gość Zbigniew Krzywański, zapowiedź wyjątkowych występów muzyków Republiki na festiwalu jarocińskim. Pozostańcie z nami.

0: Sobota One Hands Up w Radio Gra. Dziś tematem przewodnim naszego popołudniowego programu są rezerwacje noclegów w sieci. Mówiliśmy o tym, na co należy szczególnie uważać, co robić, kiedy niestety padniemy ofiarą oszustwa. A teraz pytamy także o wasze doświadczenia z rezerwacji noclegów online.
1: Myślę, że trzeba dokładnie sprawdzać opinię ludzi. Może gdzieś tam jakąś pocztą pantoflową pytać się, czy ktoś był.
2: Czyli bardziej wśród znajomych.
1: Tak, tak, zdecydowanie.
3: Nie, najprędzej to chyba używanie z takich najbardziej zaufanych stron.
4: Ja nigdy się tym nie zajmuję.
2: Czyli ktoś z domu
4: tak,
2: to robi.
4: Tak.
2: Ciężko jest przewidzieć, kto jak się wobec nas zachowa. No może opinie mogą coś sugerować, ale teraz uważam, że opinie też można sobie jakoś spreparować. Mi się nie zdarzyło jeszcze się naciąć, ale słyszałem dużo różnych historii od znajomych, także...
5: Zalecamy wszystkim ostrożność.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Rozmawiał Piotr Paszkowski, a w Radio Gra po przerwie Marshmello, a później Dr. Alban, It's My Life.
6: Reklama.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1 litr. 5,99.

0: za gorąco lub za zimno. Wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
1: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
5: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
6: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
7: Musisz wejść na wyższy poziom?
8: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kiri 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kiri 79.
11: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. klinikagruszka.com.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra. I can

0: Robert Gawliński. Nie stało się nic, ale stanie się już w najbliższą niedzielę na Festiwalu Jarocińskim wyjątkowy koncert Moja Krew, Twoja Krew, na którym zabrzmią kultowe utwory lat 80., w tym te wykonane przez muzyków Republiki, o czym w naszym studiu mówi Zbigniew Krzywański.
1: W ubiegłym roku Michał Wiraszko powiedział mi, że w związku z tym, że będzie dyrektorem festiwalu w Jarocinie tegorocznym, opowiedział mi o tym, jaki ma pomysł. W tym roku przypada 40. rocznica premiery filmu BBC Your Blood, My Blood o polskiej muzyce, ale poprzez to, że to był film o polskiej muzyce, no, szeroko rozumianej rockowej, temu fenomenowi, który w latach 80. w Polsce zaistniał, Michał stwierdził, że fajnie byłoby zrobić koncert z tracklistą piosenek z tego filmu. To i mówi, wiesz, no, nie powinno zabraknąć tutaj Republiki, chociażby przez to, że do naszej piosenki nawiązuje chociażby sam tytuł.
0: Do rozmowy z gitarzystą legendarnej toruńskiej Republiki jeszcze dzisiaj powrócimy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Modern Talking, you can win if you want. Możesz wygrać, jeśli tylko chce. A wy mogliście wygrać kubek Radia Gra z naszej limitowanej serii. Wystarczyło pochwalić się tylko swoimi wspomnieniami smaków z dzieciństwa. Najbardziej zaskoczyła nas propozycja Adama. Dla niego to smak wody z basenu na Jordankach, którego już niestety nie ma. Adamie, gratulujemy, zapraszamy do radia po odbiór naszego kubeczka. Mam nadzieję, że w nim smakować ci będzie herbata bądź kawa, niekoniecznie woda z basenu na Jordankach. Po przerwie na naszej antenie Dany oraz Damiano Dawid.
1: Reklama.
2: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Pepsi i Pepsi Zero cukru 1.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: 24 stopnie na termometrach, warunki biometeo niekorzystne, słaby wiatr. Tak w skrócie przedstawia się prognoza pogody na środowy wieczór w Toruniu. Nocne niebo będzie bezchmurne, nie powinno padać. W czwartek ma być jeszcze cieplej. Maksymalne wskazania to 29 stopni Celsjusza, bez deszczu.
11: To jest Radio Gra.

0: Ewa Farna znak. Wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią, że dziś czeka nas prawdziwa piłkarska bitwa z podtekstami. Anglia kontra Argentyna. Tu zawsze iskrzyło. Wiadomo dlaczego. Za kogo trzymacie kciuki? Niech wygra futbol. My usłyszymy się jutro po 13:00. Mariusz Skłodanowski. Do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Uwaga kierowcy! Od 18 lipca w związku z modernizacją torowiska tramwajowego zmieni się organizacja ruchu na ulicy Szosa Lubicka. W rejonie skrzyżowania z ulicami Ślaskiego i Jamonta ruch zostanie ograniczony do dwóch pasów, a skręt w lewo w ulicę Jamonta będzie niemożliwy. Utrudnienia potrwają do 29 sierpnia. Dojazd do osiedla Rubinkowo będzie możliwy ulicami Rydygiera i Łyskowskiego lub ulicą Dziewulskiego. Prosimy o ostrożną jazdę. Szczegóły na mzk-toruń.pl.
5: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
6: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: Zapraszamy!
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
2: Po reklamie.
10: Jest 18, to jest Radio Gra, sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: Ukraina ma nadzieję, że jeszcze w sierpniu w Polsce ruszą prace poszukiwawcze pochówków ukraińskiej ludności cywilnej. Tak na polach pod Grunwaldem mówił dzisiaj ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Chodzi o ukraińskie wsie, których ludność miała zginąć z rąk Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Z nami jest Piotr Bułakowski. Piotrze, czego się dowiedziałeś w Instytucie Pamięci Narodowej na temat tych poszukiwań?
12: No, z IPN otrzymałem odpowiedź, że w zeszłym roku strona ukraińska wystąpiła o pozwolenie na przeprowadzenie poszukiwań w trzech miejscach. Sacharyniu, Przemyślu i Łaskowie. W dwóch przypadkach potrzebne jest uzupełnienie dokumentacji, a jeżeli chodzi o miejscowość Łasków, IPN oferuje wsparcie. A ambasador Wasyl Bodnar przyznał, że liczy, że wszystkie niezbędne pozwolenia zostaną wydane jeszcze w tym miesiącu.
13: Wydzielone są środki. Teraz oczekujemy zakończenia wydania zezwoleń od konserwatora zabytku. Mam nadzieję, że w tym miesiącu dostaniemy wszystkie zezwolenia i grupa może na sierpień przyjedzie do prac poszukiwawczych.
12: Jeżeli chodzi o poszukiwania w Sacharyniu i Przemyślu, do tej pory do IPN-u nie wpłynęły żadne nowe dokumenty i uzupełnienia w tej sprawie.
11: Naukowcy z Międzynarodowego Konsorcjum pod kierunkiem Instytutu Bioinżynierii Katalonii ogłosili przełomowe osiągnięcie w walce z chorobami prowadzącymi do utraty wzroku.
14: Sprawa dotyczy takich chorób jak związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej oraz retinopatia barwnikowa, degeneracja fotoreceptorów, komórek światłoczułych, siatkówki prowadzi w nich do stopniowego zaniku zdolności widzenia, mimo że dalsze elementy układu nerwowego siatkówki pozostają sprawne. Badacze z Katalonii opracowali lek, który pozwala przekazać informacje o obecności światła do dalszych części układu wzrokowego. I u myszy, które nie miały normalnych fotoreceptorów siatkówki, okazało się, że to działa. Co godne podkreślenia, efekty te osiągnięto w warunkach normalnego oświetlenia, bez manipulacji genetycznych czy wszczepiania jakichkolwiek urządzeń. Lek można podać standardową procedurą okulistyczną, nawet jako krople do oczu. Oczywiście konieczne są badania kliniczne. Na razie lek wydaje się bezpieczny i dobrze tolerowany.
2: Teraz w Toruniu okolice 25 stopni, przed nami spokojna letnia noc. Termometry w Toruniu pokażą 15-16 stopni, nie powinno padać. W czwartek na toruńskim niebie nieco więcej chmur, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 29 stopni. W piątek nawet 31 kresek, początek weekendu może być burzowy.
10: Hej, cześć, witajcie na wakacjach. W środę po 18:00 Przemek Grybowski z wami w Radiu Gra. Dzisiaj bardzo ważny wieczór dla fanów piłki nożnej, na pewno z Anglii i z Argentyny. Dzisiaj wieczorem dowiemy się, kto przejdzie do finału, za kogo trzymacie kciuki. Na starcie naszego spotkania właśnie ten mundialowy hit tego sezonu, Shakira i Burna Boy. Daj, daj!

Może chłopaki kiedyś się dogadają i wrócą na scenę ponownie razem. Demono, Moje miasto nocą, na koncie mają wiele niezapomnianych hitów. No i ciekawe, jak będą wyglądać miasta w Argentynie i w Anglii nocą. To zależy, kto przejdzie dalej do finału na Mundialu. Będzie na pewno gorąco i w Argentynie, i w Londynie. Ja trzymam kciuki za Anglików, a wy zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę imprezowo na wakacjach Akcent i remix Don't Leave.

As It Was to Harry Styles, który pobił ostatnio nawet rekord Guinnessa, jeśli chodzi o ilość fanów na koncertach. Miał przecież swoją serię występów na brytyjskim stadionie Wembley. Dzisiaj, skoro ma wolne, to też będzie przeżywał ten mecz Anglia-Argentyna o 21:00. Kto przejdzie dalej do finału na mundialu? Myślę, że londyńskie puby wypełnią się po brzegi. Macie jeszcze trochę czasu, żeby się przygotować. No to teraz sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na listach przebojów na wakacjach. Mam dla was nowość w Radiu Gra. Po 13 latach ponownie razem DJ Alesso i ekipa One Republic w 2013 pokazali niezapomniane If I Lose Myself. Tutaj nasza nowość, którą polecam wam na te słoneczne dni. In Your Eyes.

0: Gra nowa gwiazda, chociaż może już ją śledzicie w internecie. To Marisa przed chwilą tak zaśpiewała. Odkochaj, no kto się zakochał? Dajcie znać. Zostańcie z nami, bo za chwilę na wakacjach Celine Dion, ale będzie też klubowa klasyka. Pojawi się Tokas Miracle, chyba najlepsza wersja od Fragmy. To przed wami.
1: Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: taniej ma.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4690.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
12: Po reklamie.
13: Teraz w Toruniu okolice 25 stopni, przed nami spokojna letnia noc. Termometry w Toruniu pokażą 15-16 stopni, nie powinno padać. W czwartek na toruńskim niebie nieco więcej chmur, termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 29 stopni. W piątek nawet 31 kresek, początek weekendu może być burzowy.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: i pewnie grał tam wszystkie swoje hity jako DJ. DJ Antoine i jego Mauchery. Będzie tanecznie, będzie przebojowo, będzie słonecznie, a za chwilę w Radiu Gra będzie house'owo. Jeden z największych imprezowych, festiwalowych hitów tego sezonu. Holenderski duet Anata już czeka w słonecznym Talk to You.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
1: Pazura, co ty nam robisz?
0: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

Środa, czwartek, no na razie środa, to tak idealnie się tutaj wbili. Zespół wideo, Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami. Nasze wakacyjne spotkania to także wspomnienia, a jak muzyczne wspomnienia to eurodance'owe klasyki. I tutaj chyba największy, jeden z największych hitów zespołu La Bouche, bo ta ekipa to nie tylko Be My Lover, ale także Sweet Dreams.

On a Night Like This to królowa disco, na pewno księżniczka, Kylie Minogue. Na świętowanie dnia bez telefonu komórkowego. Jeszcze trwa, może ktoś wytrzyma. Jak nie cały wieczór, to przynajmniej, słuchajcie, 10 minut. 10 minut bez smartfona. Po prostu wyłączmy sobie powiadomienia. Proszę wyciszyć dzwonki. Kto da radę? W trakcie tych 10 minut pojawi się na pewno dużo świetnej muzyki. Nie będziecie się nudzić. Za chwilę Ale Farben, wróci też Purple Disco Machine.

trzy disco house'ów, Purple Disco Machine z ekipą Sophie and the Giants Hypnotized. Purple Disco Machine ma takie przesłanie do fanów: proszę dbać o swoje uszy, oczywiście regularnie czyścić i nie słuchać muzyki zbyt głośno, w szczególności na słuchawkach, no bo on się nasłuchał w studiu, na imprezach, na festiwalach i musiał przerwać serię występów właśnie ze względu na problemy ze słuchem, a u DJ-a to jest przecież podstawowe narzędzie pracy. Już wszystko jest okej, niedługo będą kolejne nowości od Purple Disco Machine. No to czekając na jego świeże single, sprawdzimy, co na wakacje zrobiła dla nas Ina. Tak śpiewa nowość w radiu, gra jej Morenito.

0: No sorry, papi, Topik i Becky G, nasza kolejna słoneczna nowość na wakacjach z Radiem Gra. Teraz szybka wiadomość zakulisowa z garderoby show biznesowej Lenego Krawica. Słynny rockman przyznał się, że często trenuje w spodniach skórzanych, bo on uwielbia skóry, występuje w skórach, a wiadomo, jest także fanem fitnessu, ma tam kaloryfer, pokazywał, jak świetnie pompuje i ćwiczy w spodniach skórzanych. No przy tych temperaturach to ja sobie nie wyobrażam. Lenny Kravitz to prawdziwy twardziel. Za chwilę Michael Jackson. Nie wiem, czy tańczył w spodniach skórzanych. Może mu się kiedyś przydarzyło. Za chwilę Król Popu i niezapomniane The Way You Make Me Feel.
1: Reklama. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Na wieczorny relaksik, chill out, uspokojenie, taka nuta, klasyk od projektu Milky Chance, Stolen Dance. Zostańcie z Radiem Gra, mam wasze ulubione hity, będą fajne nowości, no i jeszcze macie trochę czasu do tego meczu na mundialu. Dzisiaj Argentyna kontra Wielka Brytania. Myślę, że nie tylko w Argentynie i w Anglii będą to przeżywać. Będą emocje, to na pewno.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: 9 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Well, well, welcome!
2: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl?
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: O reklamie.

Boy, You Turn Me to Felix Jen i jego ciotka Kaskada. Disco hicior przerobiony ostatnio. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Przypominam, że jest jeszcze dzień bez telefonu komórkowego. Bez to dzisiaj trudno, ale może ktoś dał radę. Może ktoś podjął wyzwanie, przynajmniej 15 minut. Kwadrans bez smartfona. Proszę sobie wszystko wyciszyć. No to jeszcze raz dzisiaj wieczorem można posłuchać. Odkładamy smartfony i słuchamy fajnej muzyki w Radiu Gra. Za chwilę Michael Bedford. Teraz Dawid Podsiadło i jego sezon.

Beautiful Life. Życie jest piękne, przypomina o tym Ace of Base. No jest piękne, w szczególności kiedy lato i wakacje i pogoda sprzyja. Jeszcze nie myślimy o powrotach do szkoły. Powiem wam tylko, czego uczą się w Australii, jak wracają do szkoły. Tak szybko, może ktoś też by chciał mieć takie zajęcia. W Australii na zajęciach w szkole dziewczyny uczą się na przykład wymiany koła w samochodzie. Wszystko po to, żeby uniezależnić się od pomocy innych. Po pierwsze, żeby posiadać takie umiejętności, a po drugie, żeby nie było, że tylko facet zmienia koło. Ja myślę, że to byłby fajny pomysł wprowadzić to także u nas po wakacjach. A teraz na wakacje Cleo i jej kolory lata w radiu.

0: mama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: bardzo, bardzo przeżywał występ na festiwalu Open Air. To był naprawdę mega set. Tutaj jego wielki hicior z Clementine Douglas, Blessings, i pewnie wróci do Polski. Polecam wam takie bity w trakcie złotej godziny na zachody słońca. A wiecie, że zachody słońca wydają się bardziej intensywne właśnie latem. Dlaczego? Bo powietrze zawiera więcej cząsteczek rozpraszających światło. Wiadomo, najpiękniejsze filtry wciąż robi natura.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Po reklamie.

Klasyk muzyki house odświeżony przez ekipę PNAU w remiksie. Sophie Ellis Bextel, słynny Made on the Dance Floor. Witajcie po 21. Przemek Grabowski z wami na wakacjach z Radiem Gra. Teraz numer, który polecam na spacery. Boso w trakcie lata, w szczególności po piasku. A wiecie, że jak się spaceruje boso po piasku, to angażujemy wtedy więcej mięśni, niż gdy chodzimy po twardym podłożu. Wiadomo, wakacje potrafią być treningiem, nawet bez siłowni. I nie trzeba być na plaży. Można gdzie, nie wiem, gdzieś w lesie po piasku sobie pochodzić. Może w parku, tylko uważajcie, żeby to nie była kuweta.

Piękny klasyk wieczorowo na wakacjach z radiem gra Maria Magdalena, to oczywiście Sandra. Za chwilę coś nowego od Dawida Podsiadło dla tych, którzy teraz może z nami przy kolacji. A wiecie, że większość ludzi podczas wakacji to częściej próbuje właśnie nowych potraw w lato niż przez resztę roku, bo wiadomo, kiedy mamy więcej wolnego, dłuższe dni, to jest chyba najlepszy moment na kulinarne odkrycia. No to wy tam odkrywacie jakieś nowości w kuchni, a ja odkrywam nowości w radiu gra Dawid Podsiadło na błysk.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4690.

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
0: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
0: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu powodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zapachowości nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

J-Ho na wieczorne pobudzenie w Radiu Gra. Mam nadzieję, że pomogło. Teraz Rod Stewart, który zapowiedział, że chyba jeszcze kilka koncertów, może jeszcze jedna trasa i koniec. W szczególności, że rzeczywiście ostatnio miał problemy na scenie. Musiał nawet wspomagać się maską tlenową. Przerywał co chwilę. Rod Stewart w słynnym Die, I Think I'm Sexy. Może jeszcze wpadnie do Polski. Trzymajmy kciuki, a ja wpadnę tutaj jutro. Dziękuję za spotkanie w środę. Przemek Grobowski, zapraszam po godzinach na wakacjach w czwartek od 18:00. Cześć!

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Sofia, gdzie jest?